czas. Kołówek na to wecze, gospodzia do nas. Unucima kolacz pecze.